0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa,

0: W Radiu Impuls rozpoczynamy podsumowanie dnia. Sprawdzamy, czym żył region w poniedziałek 11 maja. W Puławach doszło do pożaru autobusu. Podczas jazdy ulicą Piaskową w kierunku ulicy Piłsudskiego w MC uruchomił się alarm i system gaśniczy. Kierowca natychmiast zareagował, zjechał na zatokę przystankową, ewakuował pasażerów i wezwał służby. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski, rzecznik prasowy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Puławach.
1: Do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach płynęło zgłoszenie o pożarze autobusu miejskiego na ulicy Piaskowej. W Puławach. Autobus o napędzie spalinowym. Na miejsce zdarzenia udało się 3 zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pożar został ugaszony.
0: Dodajmy, że zarówno pasażerom, jak i kierowcy nic się nie stało. Teraz przenosimy się do Dęblina i dużej inwestycji związanej z wojskiem. Powstanie tam centrum serwisowe silników do amerykańskich czołgów Abrams. Umowę dotyczącą dofinansowania inwestycji podpisały Polska Grupa Zbrojeniowa i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowe centrum będzie działać w oddziale wojskowych zakładów lotniczych numer 1. W tym celu placówka zostanie rozbudowana i dostosowana. Pracownicy przejdą szkolenia i sprowadzone zostaną części zamienne potrzebne do prowadzenia napraw. Według planów pierwsze serwisy silników mają być wykonywane w Dęblinie od początku 2028 roku. Puławy mają nowego honorowego obywatela miasta. Tytuł otrzymał Jerzy Witaszek, wieloletni trener i działacz sportowy, od lat związany przede wszystkim z puławską piłką ręczną. Decyzję w tej sprawie podjęli miejscy radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Jerzy Witaszek przez lata angażował się w rozwój sportu w Puławach, wychowując kolejne pokolenia zawodników i wspierając lokalne środowisko sportowe. To postać dobrze znana mieszkańcom miasta, szczególnie kibicom piłki ręcznej. W uzasadnieniu podkreślano jego ogromny wkład w promocję Puław oraz działalność na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności. A teraz przypominamy, że od początku maja również osoby zatrudnione u prywatnych pracodawców mogą przeliczyć swój staż pracy. Na początku tego roku takie zmiany objęły pracodawców z sektora finansów publicznych i skorzystało z tego wiele osób pracujących na Lubelszczyźnie.
2: Okres wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej można potwierdzić zaświadczeniem wystawianym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Takich zaświadczeń ZUS wydał już pracownikom ponad 1 000 000 i wnioski nadal można składać. Jeżeli wniosek ma dotyczyć okresu od 99 roku do teraz, to jest wyłącznie elektroniczny. Kreator takiego wniosku znajduje się w portalu e-ZUS. Samo zaświadczenie też wydajemy online i przekazujemy w portalu e-ZUS.
0: Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS dodaje, że przeliczenie stażu pracy może wpłynąć na przykład na wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, ale nie wpłynie prawo do emerytury czy renty ani na jej wysokość. Majówkowa atmosfera, wspólna zabawa i pomoc potrzebującym. Tak wyglądał piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację Damy Radę oraz Fundację W Dobrych Łapkach. Na miejscu nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin, a podczas wydarzenia zbierano środki na wsparcie dzieci i zwierząt. Na pikniku była nasza reporterka Julia Zagrajuk. O celu tegorocznej edycji mówi Marlena Wrótna z Fundacji Damy Radę.
3: Co roku organizujemy taki piknik rodzinny. W tym roku ten piknik jest prowadzony razem wspólnie z Fundacją W Dobrych Łapkach. W Dobrych Łapkach zbierają oczywiście na zwierzątka. U nas w tym roku jest cel pokoje wyciszeń. Mamy swój projekt fundacyjny, gdzie ze starych pomieszczeń w szkołach, które są nieużywane, gdzieś zapomniane jak stare szatnie, bo powstało już takie jedno miejsce w specjalnej szkole w Jaworowie. Z takiej starej szatni, która nie była używana, powstał piękny, kolorowy pokój, malowany przez pana Daniela, zmalujemy Puławy oczywiście, i wyposażony w takie miejsce, gdzie dziecko, jeżeli potrzebuje tę chwilę spokoju, może iść, wyciszyć się, odrobić nawet lekcję, czy coś poczytać, po prostu złapać taki oddech.
4: I jak już sprawdza się ta inicjatywa tak w praktyce?
3: W praktyce, jak byłam ostatnio, to super. Bo dzieci chętnie idą, naprawdę ściany są tak, jakby się wchodziło, jak ja wchodzę, to tam jakbym wchodziła w taką naprawdę oazę z wodospadem, z takim spokojem. Więc pokój jest w ogóle pomalowany całościowo, i sufit, i wszystko, więc to jest naprawdę, jakby się z takiego korytarza przechodziło do takiego innego wymiaru.
0: Skąd wziął się taki pomysł?
3: Kiedyś rozmawialiśmy przy okazji też piknik. pikniku z panią, która tam pracuje, panią Anią, i właśnie powiedziała, że dzieci jak mają tą chwilę, to siedzą na korytarzach pomiędzy przechodzącymi osobami. A jednak szkoły specjalne, szkoły integracyjne, no są dla dzieci, które też mają jakieś niepełnosprawności. Więc chcieliśmy im wyjść naprzeciw i dać to takie miejsce.
0: Fundacja od lat działa w regionie, realizując różne projekty społeczne, edukacyjne i pomocowe.
3: Ogólnie organizujemy właśnie takie społeczne akcje, gdzie stawiamy nacisk na to, żeby aktywizować rodziny, żeby się spotykać razem, wyjść od komputerów, telefonów i tak dalej, bo to jest nasz główny cel organizowania takich zabaw, bo dużo wakacji organizujemy tutaj na parku właśnie takich, gdzie organizujemy jakieś foto albo jakieś malowania, czy cokolwiek zabawy za dawnych lat organizowaliśmy, czy coś, żeby po prostu te rodziny wyciągnąć na łono natury i żeby nie siedzieli w domu i żeby razem ta więź rodzinna i w ogóle społeczna się gdzieś zazębiała, bo zaobserwowaliśmy, że bardzo jest taki spadek tej więzi ludzkiej i właśnie o to nam chodzi. Mamy swoich podopiecznych, 18, i też zbiórki są na rehabilitację, na leki, na zabiegi. Teraz zbieraliśmy dla Oskarka na rower, bo było to jego marzenie. Oskar jeździ na wózku, więc bardzo marzył mieć swój rower. Udało się, 2 dni.
0: A przed organizatorami już kolejne działania i pomysły, w które mogą zaangażować się wszyscy chętni.
3: Jeszcze taki projekt Dzieci Dzieciom, gdzie chodzimy na warsztaty do szkół. Dzieci robią na przykład 2 mydełka, jedno przekazują na akcje charytatywne dla naszych podopiecznych, a jedno zabierają do domu. I uczą się w ten sposób też, że w jakiś sposób nawet oni, będąc mali, mogą pomóc.
4: Też brzmi to super. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć się do tej inicjatywy, czy do jakiejkolwiek, czy wesprzeć fundację, jak można to zrobić?
3: Mamy stronę na Facebooku, Fundacja Damy Radę. Jest nasz numer telefonu, mail. Także zachęcamy, zapraszamy.
0: O celach pikniku mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
5: Założeniem tego całego pikniku jest po pierwsze to, żeby miło spędzić czas z rodziną, no bo jest to piknik rodzinny. A drugie założenie jest takie, żebyśmy zebrali jak najwięcej pieniążków na cele charytatywne i tutaj zależy od tego, czy ktoś chce wesprzeć dzieci, czy ktoś chce wesprzeć zwierzęta, no to do takiego stoiska się kieruje i do takiej puchy wrzuca swoje pieniążki. I po to tutaj właściwie jesteśmy, czyli żeby dobrze się bawić i żeby zebrać coś na cele statutowe. Fundacja generalnie zajmuje się zwierzakami wszelkiej maści, są to zarówno zwierzęta domowe, jak psy, koty, nie wiem, króliki, ale są to też zwierzęta dzikie, czy zwierzęta liminalne, czyli takie, które żyją gdzieś tam na granicy tego zurbanizowanego świata, a tego takiego dzikiego świata.
0: Fundacja W Dobrych Łapkach działa w regionie już od 2 lat.
5: Jeżeli znajdujemy jakieś zwierzę w potrzebie, czy ktoś nam zgłasza jakiegoś zwierzaka, no to wtedy wiadomo, reagujemy, sponsorujemy leczenie takiego zwierzaka. Jeżeli to jest zwierzę dzikie, to zazwyczaj transportujemy je do ośrodka, który się w nich specjalizuje, jest w stanie udzielić takiej odpowiedniej pomocy dopasowanej do tego zwierzęcia, bo wiadomo, tacy ludzie mają bardziej specjalistyczną wiedzę niż my. No i co, jeżeli to jest, nie wiem, pies, kot, królik, no to szukamy im też domków. Zdarza nam się też pomagać osobom w trudnej sytuacji materialnej, tacy się również czasem do nas zgłaszają. Tacy, którzy mają zwierzaki, bardzo kochają swoje zwierzaki, ale z różnych powodów na przykład w tej chwili nie są w stanie opłacić leczenia, które czasem, no nie oszukujmy się, wynosi tysiące. Także to są chyba takie główne obszary naszej działalności. No wiadomo, jeszcze interwencje, ale to też w ramach tej pomocy zwierzakom wszystko się dzieje.
0: Jakimi zwierzętami obecnie opiekuje się fundacja i kto aktualnie czeka na adopcję?
5: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, no głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy 2 psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, no bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy 3. nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. A w tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet no, do końca jeszcze nie wiemy w 100%, jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
4: Jak wygląda proces adopcji?
5: No generalnie można się z nami kontaktować na różne sposoby, czyli zarówno mailem, przez Facebooka, Instagrama, jak tam kto uważa, telefonicznie. I wtedy rozmawiamy z taką osobą i najpierw tak, przede wszystkim prosimy o wypełnienie ankiety, która daje nam taki ogólny ogląd na to, kim jest osoba, która chce adoptować zwierzę, czy ona faktycznie jest świadoma adopcji, czy ona wie właściwie, jak tym zwierzakiem się zajmować, na co ona sobie może w stanie pozwolić i na ile chce się poświęcić temu zwierzęciu, bo zwierzę to nie jest tylko towarzysz, przyjaciel, ale też obowiązek. Zdarza się, że czasem, nie wiem, to zwierzę zachoruje, wtedy trzeba wydać pieniążki na jego leczenie, też trzeba odpowiednio zadbać o to, żeby w naszym domu był bezpieczny. I później dzwonimy do takiej osoby i przeprowadzamy taką drugą rozmowę telefoniczną, umawiamy się też wtedy na taką rozmowę na żywo, albo też wideorozmowę, jeżeli mamy adopcję w dalsze miejsce. No i jeżeli wszystko jest ok, to wtedy ugadujemy się, że tak powiem, już na konkrety, czyli no, kiedy ten zwierzak zostanie przekazany, kiedy tę umowę adopcyjną podpiszemy, no i wiadomo, to jest mega, mega dla nas, no naprawdę szczęśliwa sytuacja, jeżeli się uda faktycznie taki domek znaleźć. I zazwyczaj faktycznie te zgłoszenia, no w dużym procencie są z naszej strony z pozytywną odpowiedzią, także naprawdę tutaj można powiedzieć, że ludzie, którzy się do nas zgłaszają, są naprawdę świadomi i fajni i udaje się te adopcje dopiąć do końca.
0: To były poniedziałkowe informacje z regionu. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych serwisach.
6: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: W powiecie puławskim wciąż trwają dyskusje o ograniczeniach w korzystaniu z dróg wzdłuż linii kolejowych. Nowe oznakowanie i zakaz wjazdu zwróciły uwagę mieszkańców, szczególnie w gminie Puławy, gdzie popularny odcinek z Gołębia do Puław często wybierają rowerzyści. W tej sprawie wójt zwrócił się do spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Jak wynika ze stanowiska spółki, nie ma możliwości wyznaczenia tam ścieżek rowerowych ze względu na kwestie bezpieczeństwa. O konsekwencjach łamania zakazu mówi starszy inspektor Piotr Żłobnicki z Biura Prasowego Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.
1: Obszary kolejowe są miejscami o podwyższonym ryzyku, dlatego w odniesieniu do informacji o interwencji służb w okolicy Puław chcemy zapewnić, że działania prowadzone przez Straż Ochrony Kolei mają przede wszystkim charakter prewencyjny i informacyjny. W większości przypadków funkcjonariusze stosują pouczenia, a zastosowanie sankcji w postaci mandatu karnego mają charakter incydentalny.
0: Dodajmy, że władze gminy zapowiadają jednak dalsze rozmowy i poszukiwanie rozwiązania. Tymczasem w Karczmiskach doszło do aktu wandalizmu na terenie nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej. W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy zniszczyli 3 wagony stojące na stacji. Jak wynika z informacji, nagrania monitoringu są niepełne, ponieważ część taboru znajdowała się poza zasięgiem kamer. Kolejka apeluje do świadków zdarzenia o pomoc w ustaleniu sprawców. Za informacje, które mogą doprowadzić do ich zatrzymania, przewidziano nagrodę. Dodajmy, że nadwiślańska kolejka wąskotorowa to jedna z głównych atrakcji turystycznych powiatu opolskiego. Sezon został uruchomiony na początku maja, jednak teraz naprawa zniszczonych wagonów może wpłynąć na dalsze plany, w tym planowane połączenia z Nałęczowem. Puławianie po raz kolejny będą mogli zdecydować, jak zmieni się ich miasto. Wkrótce ruszy nowa edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której mieszkańcy zgłaszają własne pomysły i wybierają projekty do realizacji. O szczegółach mówi Kamil Wąsik, koordynator projektu.
2: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta.
0: Start konsultacji został przesunięty. Z najnowszych informacji wynika, że rozpoczną się one 20 maja. Z kolei w mazowieckiej części regionu rusza program wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Inicjatywa pod nazwą Poczta Obiadowa ma dotrzeć przede wszystkim do seniorów i osób wymagających wsparcia. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
3: Jeśli chodzi o program Poczta Obiadowa, to w naszej gminie Kozienice jest to już trzecia edycja. Program ten jest realizowany przez Fundację Klementyna, która ma siedzibę w Białobrzegach, ale obejmuje również nasze miasto Kozienice i partnerem tej fundacji jest Centrum Usług Społecznych w Kozienicach. W ramach dotychczasowej realizacji tego programu, bo to jest już trzecia edycja, wzięło udział 83 osoby. W tej chwili trwa rekrutacja na rok 2026-2027.
0: Program rozpocznie się 1 czerwca, a do tego czasu prowadzona jest rekrutacja zarówno seniorów, jak i wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu. Pozostając przy sprawach społecznych, zaglądamy teraz do Dęblina. Autobusy miejskie jeżdżą po mieście już od ponad tygodnia, a władze śledzą statystyki i nie kryją zadowolenia z tego, jak dużym zainteresowaniem cieszy się nowa komunikacja. Od 4 do 9 maja z miejskich autobusów skorzystało niemal 3300 pasażerów. Najwięcej osób wybiera połączenia przez centrum Dęblina do okolic dworca PKP, szpitala oraz osiedli mieszkaniowych. Miasto przypomina, że przejazdy komunikacją miejską są obecnie bezpłatne dla wszystkich mieszkańców. Tak będzie do końca czerwca. A teraz temat ważny dla zdrowia, szczególnie w słoneczne dni. 12 maja w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Czerniakiem. To nowotwór skóry, który wykryty odpowiednio wcześnie w większości przypadków jest wyleczalny. Mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Czerniak to najbardziej złośliwy i także jeden z najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry. Jest nowotworem agresywnym, ponieważ szybko się rozwija, tworzy przerzuty i bywa odporny na leczenie. Jednak wykryty we wczesnym stadium jest w ponad 90% przypadków zachorowań możliwy do wyleczenia. Czerniak najczęściej pojawia się na skórze, ale może także wystąpić w obrębie błony śluzowej, jamy ustnej, nosa i gałki ocznej. Dlatego tak ważne jest, żeby także oczy, usta i włosy chronić przed słońcem.
0: W najbliższy piątek w Puławach ruszają warsztaty dla kobiet, które chcą lepiej radzić sobie z emocjami i odzyskać równowagę w codziennym życiu. Cykl obejmuje 4 spotkania prowadzone przez Sylwię Nowiczewską, aktorkę i trenerkę. O szczegółach i idei projektu Julia Zagrajuk rozmawiała z Izabelą Grudzień, prezeską zarządu Fundacji Piękne, Silne, Wyjątkowe.
5: Niedługo odbędą się warsztaty w Puławach. Co to będzie?
6: My kobiety potrafimy być bardzo silne dla wszystkich i niesamowicie zmęczone w środku. I dlatego powstał pomysł, żeby razem z Sylwią, przy naszej wspólnej współpracy, zrobić warsztaty dla kobiet.
5: Może od razu, tak na początku naszej rozmowy, podkreślimy, że tym razem te warsztaty dedykowane dla wszystkich kobiet.
6: Warsztaty dedykowane są wszystkim kobietom. Tym kobietom, które są na co dzień zmęczone sobą. I od razu zaznaczę, że nie chodzi tylko o onkologię, tylko o nas, o naszą kobiecość. Na warsztatach będziemy pracować z ciałem, z głosem, będziemy uczyć się komunikacji. Oczywiście będą elementy gry aktorskiej, będą elementy EFT, ale najważniejsze, będziemy mówić o sobie. Nie potrafimy mówić o sobie jako ja, jako kobieta. Mamy blokadę. A to jest bardzo ważne, bo kobiety nie potrafią być ważne dla siebie. Nie umiemy stawiać granic. I dlatego zostały stworzone warsztaty z tą dużą, fajną przestrzenią, aby pokazać, że nie najważniejszy jest perfekcjonizm, tylko naturalność. I dlatego zapraszamy wszystkie panie.
5: To są bardzo ważne tematy i takie warsztaty w sumie bardzo popularne w takich większych miastach, ale dla Puław to chyba nie tak się często zdarza. Jak pani uważa, czy jest taka potrzeba tu, w dość małym mieście?
6: Pracując z kobietami, ja widzę i czuję, co się dzieje w tym momencie. My naprawdę próbujemy być bardzo silne. Stajemy rano, odprowadzamy dzieci do przedszkola, do żłobka, idziemy do pracy, później robimy zakupy, odwozimy dzieci, nie wiem, na jakiekolwiek zajęcia i w tym wszystkim jeszcze potrzebujemy znaleźć trochę siły dla siebie, czyli, nie wiem, pójść na fitness, pójść na spacer, spotkać się z kimś, czy nawet pójść do fryzjera, czy dla kosmetyczki. Tego nam brakuje. A przede wszystkim, no jest taka zwykła proza życia, bo jest naprawdę bardzo ciężko w tej chwili. Ja już nie wspomnę o tym, że każdy ma jakieś problemy, są rozwody, zdrady. My to wszystko przeżywamy i my to niesiemy na swoich barkach. Dlatego dobrze by było, żeby ta pomoc też była z zewnątrz, albo od specjalistów i dlatego jest ta dedykacja w kierunku kobiet, przyjdźcie na warsztaty, ale też prosimy o pomoc mężczyzn, naszych partnerów.
5: Może teraz też powiemy takie szczegóły. Kiedy będą te warsztaty? Jak długo trwają? Jaka ilość uczestników?
6: Warsztaty będą kameralne, maks 10-14 osób i zapraszamy wszystkie panie w przyszły piątek, 15 o godzinie 17 na ulicę Lubelską do Kempiku. Jest to takie zapoznawcze spotkanie na kawę i na herbatę. Musimy poznać siebie. Chcemy też usłyszeć od kobiet, jakie mają problemy, czego by się chciały nauczyć od Sylwii, jakie są oczekiwania. Więc to takie pierwsze zapoznawcze spotkanie i później mamy przed sobą 3 intensywne spotkania od godziny 16.30 do godziny bodajże chyba 20.30. Więc to są takie 4 godziny z małą przerwą na kawę.
5: Na to pierwsze spotkanie może przyjść każdy chętny, tak? I tylko później zdecydować się, czy on chce pójść na warsztaty, tak?
6: Dokładnie tak. Czyli zapraszamy 15 na pierwsze zapoznawcze spotkanie. Zapraszamy wszystkie panie. Kto będzie miał ochotę i przyjemność zostać z nami później, na dłużej, to już będzie super.
0: Pojawiają się różne stereotypy dotyczące takich warsztatów, często także ze strony mężczyzn, mówi Wojciech Antosz, Fundacja Piękne, Silne, Wyjątkowe.
5: Jak pan ze swojej perspektywy patrzy na te warsztaty? Czy to są ważne rzeczy?
7: U niektórych one mogą wywoływać lęk, szczególnie u panów. Mówię to ze swojej perspektywy, bo może być tak, że niektórym zacznie kiełkować w głowie stwierdzenie, że jak moja żona, partnerka, kobieta pójdzie na takie warsztaty, to coś się złego zacznie dziać w moim życiu. moim związku. No i właśnie o to chodzi, żeby też przekonać panów do tego, że nieprawda. Może być zupełnie odwrotnie. Może zacząć dziać się coś dobrego, może być lepiej, bo skoro to mają być warsztaty, które mają dać jakieś takie mentalne wytchnienie kobietom, to automatycznie przekłada się to na wszystko, z czym mamy do czynienia, łącznie z tym partnerstwem. To, że kobieta idzie na warsztaty i chce zrobić coś dla siebie, to nie znaczy, że na drugi dzień złoży u notariusza papiery rozwodowe, bo tak to nie działa. A myślę, że wielu panów gdzieś tam w ten sposób do tego podchodzi, że to może zacząć lawinę złych wydarzeń. Ja bym raczej spojrzał na to z drugiej strony i powiedział, że może to być, tak jak już wcześniej wspomniałem, coś dobrego. A poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Myślę, że to taki apel do pani. Nie pytajcie swoich partnerów, czy możecie na te warsztaty iść. Po prostu załóżcie buty i przyjdźcie do nas.
0: Organizatorzy zapraszają wszystkie chętne, pełnoletnie kobiety na spotkanie, które odbędzie się 15 maja o godzinie 17 przy ulicy Lubelskiej 25 w Puławach. Udział w pierwszym zapoznawczym spotkaniu jest bezpłatny. To były informacje z wtorku 12 maja. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
8: Radio Impuls.

0: Zaczynamy przegląd najważniejszych wydarzeń ze środy 13 maja w Radiu Impuls. Sprawdzamy, co działo się w regionie. Kierowcy w Dęblinie muszą przygotować się na spore utrudnienia. Zamknięty został fragment ulicy 15 Pułku Piechoty Wilków. W związku z remontem wprowadzono tam tymczasową organizację ruchu i wyznaczono objazdy przez obwodnicę. Utrudnienia mają potrwać około 6 tygodni. Na razie autobusy komunikacji miejskiej kursują bez zmian. Jednak od poniedziałku zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy dostosowany do prowadzonych prac drogowych. Funkcjonariusze z Puław i Lublina zatrzymali 25-letniego obywatela Uzbekistanu podejrzanego o udział w oszustwach metodą na pracownika banku. O szczegółach mówi nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
1: Zgłoszenie o oszustwie wpłynęło do Komendy Powiatowej Policji w Puławach w ubiegłym miesiącu. Wynikało z niego, że 74-latek z Puław został oszukany przez osoby, które przez telefon, podając się za pracownika banku i policjanta, wmówiły mu, że jego pieniądze są zagrożone. Aby uchronić swoje oszczędności, senior autoryzował kilka przelewów ze swojego rachunku bankowego na wskazane przez oszustów konto. Stracił w ten sposób ponad 38 tysięcy złotych. Gdy skończyły mu się pieniądze, a kontakt z rzekomymi pracownikami banku się urwał, 74-latek zrozumiał, że został oszukany.
0: Śledczy z wydziałów zajmujących się przestępczością cyfrową i ekonomiczną ustalili podejrzanego i zatrzymali go.
1: Czynności realizowane przez śledczych doprowadziły do ustalenia, że za sprawą puławskiego oszustwa stoi mieszkanie z Warszawy. Na początku maja mężczyzna został zatrzymany. Okazał się nim 25-letni obywatel Uzbekistanu, zajmujący wynajmowane mieszkanie na terenie Warszawy. Podczas jego zatrzymania policjanci znaleźli w zajmowanym przez niego mieszkaniu kilkadziesiąt telefonów komórkowych różnych marek oraz kart SIM, a także kilkadziesiąt kart płatniczych na różne nazwiska i różnego rodzaju dokumenty. Zabezpieczyli także prawie 10 tysięcy złotych w gotówce. Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w komendzie w Puławach.
0: Decyzją sądu 25-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Zostawiamy temat kryminalny i wracamy do spraw gospodarczych regionu. Spór wokół budowy bloku węglowego przy Grupie Azoty Puławy wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Sąd zdecydował jednak o czasowym zawieszeniu postępowania prowadzonego przeciwko spółce przez wykonawcę inwestycji. Budowa nowego bloku energetycznego miała zakończyć się 4 lata temu, jednak inwestycja napotykała liczne problemy techniczne i kolejne opóźnienia. Jak informuje Grupa Azoty Puławy, wykonawca nie był w stanie osiągnąć wymaganych parametrów, a termin realizacji przekroczono o blisko 600 dni. Ostatecznie spółka zdecydowała o zerwaniu kontraktu. Teraz postępowanie wszczęte przez wykonawcę zostało wstrzymane do czasu rozpatrzenia wcześniejszego pozwu, który pod koniec ubiegłego roku złożyła Grupa Azoty Puławy. Prezes spółki Marcin Celejewski podkreśla, że firma chce chronić swoje interesy, ale jednocześnie nie zamyka drogi do mediacji i ewentualnego porozumienia między stronami. Starosta puławski informuje, że dokonano zmian w podziale ewidencyjnym na terenie gminy Końskowola. Część działek z miejscowości Nowy Pożóg została przeniesiona do miejscowości Stary Pożóg. Zrobiono to, żeby uporządkować numerację i dane dotyczące nieruchomości w pobliżu Końskowoli. Decyzje poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz uzgodnienia z Urzędem Statystycznym w Lublinie i głównym geodetą kraju. Fundacja W Dobrych Łapkach z Puław apeluje o pomoc i adopcję zwierząt znajdujących się pod jej opieką. O tym, jakie zwierzęta obecnie czekają na nowe domy, mówi Martyna Gębal z Fundacji W Dobrych Łapkach.
2: Tych zwierzaków jest bardzo dużo. Mamy w tej chwili, głównie to u nas są koty, bo wiadomo, kotów jest najwięcej. Jest bardzo duży problem z bezdomnością kotów. Dlatego tak ważna jest kastracja, sterylizacja, zarówno swoich, jak i takich wolnożyjących. I mamy też pieski. Mamy 2 psy, które zostały odebrane ze schroniska w Sobolewie podczas tej akcji, kiedy to schronisko zostało zamknięte. Jest to Szach i Mat. Bardzo zachęcamy do adopcji. Szach jest w tej chwili w hoteliku, natomiast Mat jest w domku tymczasowym i obydwoje uczą się tak naprawdę tego życia, bo po tym Sobolewie różnie wyglądały ich zachowania, teraz jest już dużo lepiej. No i w tej chwili też od wczoraj mamy 3. nowego pieska. Pies nazywa się Podrik i został złapany w parchatce, biegał sobie po prostu przy ulicy z łańcuchem na szyi. W tej chwili jest w lecznicy, przechodzi podstawowy przegląd, badania i będziemy potem dalej działać w jego sprawie. Będziemy wiedzieć właściwie, na czym stoimy, bo w tej chwili nawet do końca jeszcze nie wiemy w 100%, jaki jest jego stan zdrowia, chociaż wizualnie jest w porządku.
0: Województwo lubelskie przygotowuje się do organizacji 32. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich. Do regionu przyjedzie kilka tysięcy młodych sportowców z całej Polski, którzy rywalizować będą w wielu dyscyplinach. Zawody potrwają od czerwca do sierpnia, a sportowe zmagania odbędą się w różnych miastach województwa. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie będzie jedną z największych imprez sportowych dla młodzieży w kraju. Oficjalna ceremonia otwarcia olimpiady zaplanowana została na 3 lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Z kolei Lubartów będzie jednym z miast, które znajdzie się na trasie tegorocznego wyścigu Tour de Pologne Women. 3-dniowa impreza potrwa od 24 do 26 lipca. Kolarki z całego świata rozpoczną wyścig w Tomaszowie Lubelskim, a zakończą rywalizację w Lublinie. Lubartów będzie metą odcinka, który rozpocznie się we Włodawie. Widzowie będą więc mogli zobaczyć dekoracje zawodniczek. Prestiżowe wydarzenie sportowe to duże wyzwanie organizacyjne dla lokalnych samorządów, ale też duża szansa na promocję regionu. Maj to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. W parafiach i w rodzinach trwają przygotowania do uroczystości i przyjęć. Jak to przebiega w Puławach, sprawdzała Julia Zagrajuk.
3: To na pewno indywidualnie. No, my robimy sami komunię, nie robimy w lokalu, więc na pewno kwota jest inna niż chcielibyśmy wynająć restaurację i zapłacić za talerzyk, więc tutaj te koszty na pewno są zminimalizowane, więc ciężko mi na tą chwilę powiedzieć nawet, jakie to będą kwoty, bo nie jesteśmy jeszcze dobrze zorganizowani pod tym kątem, ale na pewno będzie to niższa kwota niż w jakimkolwiek lokalu, gdzie już kwoty są powyżej 200 zł.
4: Przygotowania się zaczynają od września praktycznie. Dziecko uczestniczy w różnych przygotowaniach w szkole i nie tylko w kościele. A tak samo chyba, że tak powiem, przyjęcie po, no to już jest kwestia ustalenia z sali i zdobycia jej wcześniej. A tak, to czasowo myślę, że nie, no ale trzeba naprawdę cały rok praktycznie co niedzielę poświęcić na przygotowanie się do komunii.
5: Co dziecko oczekuje? Może jakich prezentów? Co teraz jest w modzie? Czego dzieci chcą?
4: Zależy, czego dzieci nie mają tak naprawdę, bo dużo dzieci ma dużo rzeczy, więc myślę, że myślę, że oczekują jakichś smartfonów i tym podobnych rzeczy. Pamiątki mniej ich interesują.
3: U nas jest to jednak pamiątka. Pamiątka, która zostanie z dzieckiem. Typu nawet biżuteria, łańcuszek, kolczyki. Pomimo tego, że nie ma przykutych uszu, ale to będzie motywacja do przykucia uszu. Rower, tak? Zażyczyła sobie rower, więc będzie rower. Jakaś dyskorolka, więc raczej takie praktyczne rzeczy, których rzeczywiście nie ma. Ewentualnie z których wyrosła, ale nic nie jest powyżej takiej normy finansowej, której też nie jesteśmy w stanie spełnić, więc żadne laptopy nie wchodzą w grę, iPhony i nie wiem, kłady, to nie, tutaj akurat w tej kwestii nie, ale to też chyba jest to związane z tym, że o tym się u nas nie rozmawia i u nas takich prezentów nigdy nie było w rodzinie, więc dzieci też nie są na to napalone.
0: A teraz sensacyjne odkrycie związane z Czarnolasem i Janem Kochanowskim. W zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego odnaleziono zaginioną księgę pamiątkową dworu w Czarnolesie z wpisami z XIX i XX wieku. Bezcenny rękopis odkrył dr Jarosław Bedyniak z Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W księdze znajdują się wpisy poetów, artystów i gości odwiedzających Czarnolas przez blisko 100 lat. Między innymi Władysława Mickiewicza czy Kornela Ujejskiego. Czarnoleskie Muzeum zapowiada, że już wkrótce przedstawi więcej informacji na temat odkrycia oraz planów związanych z publikacją i udostępnieniem niezwykłego zabytku. Na koniec mamy słodki akcent. Jeden z truskawkowych konkursów gminy Puławy ma już laureata. Pierwszą łubiankę wyhodowanych truskawek przyniósł do urzędu gminy Damian Zdun z Piskorowa. Wizytacja na plantacji potwierdziła, że to właśnie tegoroczny zwycięzca. Natomiast drugi konkurs potrwa jeszcze przez kilka tygodni. Do końca czerwca można zgłaszać największe truskawki ze swoich plantacji. Dotychczasowa rekordzistka ważyła 196 gramów. Pełny regulamin konkursu znajdziecie na stronie urzędu gminy Puławy. To była pigułka najważniejszych wiadomości ze środy. Do usłyszenia.
6: Radio Impuls.
7: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Impuls. O tym mówiliśmy w czwartek. Prawie 89 milionów złotych trafi do powiatowych urzędów pracy w województwie lubelskim na wsparcie osób bezrobotnych. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać m.in. ze szkoleń, staży zawodowych, doradztwa zawodowego oraz dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie obejmie także bony szkoleniowe i płatne staże, a wysokość dotacji na założenie firmy może sięgać ponad 55 tysięcy złotych. Z programu skorzysta blisko 5 tysięcy osób, a według szacunków zatrudnienie znajdzie około 2 tysiące mieszkańców regionu. Wsparcie trafi m.in. do urzędów pracy w Puławach, Rykach oraz Lubartowie. Tymczasem w powiecie ryckim ruszą kolejne inwestycje drogowe. Przebudowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach Zawitała oraz Niedźwiedź. W starostwie podpisano umowę na modernizację 3 fragmentów tras o łącznej długości ponad 2 km. Prace obejmą kompleksową wymianę nawierzchni i poprawę parametrów technicznych dróg. Zadanie zrealizuje przedsiębiorstwo robót drogowych z Lubartowa. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. Większość środków pochodzi z dofinansowania rządowego, a pozostałą część pokryją powiat rycki oraz gmina Nowodwór. Z okazji Dnia Farmaceuty obchodzonego 14 maja zwracamy uwagę na problem polipragmazji, czyli przyjmowania wielu leków jednocześnie. O tym mówi Magdalena Musiatowicz z Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Zjawisko polipragmazji może być dla pacjenta bardzo niebezpieczne. Leki, a także suplementy diety oraz zioła oddziałują na nasz organizm, ale także na siebie nawzajem. Polipragmazja jest groźna dla każdego, jednak najbardziej dla osób starszych, które często zmagają się z wieloma chorobami i w związku z tym przyjmują wiele leków. Kiedy przyjmujemy jednocześnie 5 leków, prawdopodobieństwo negatywnych interakcji wynosi nawet 50%.
0: Specjaliści przypominają, że wszystkie przyjmowane leki warto konsultować z lekarzem. Dodajmy, że przeterminowane leki należy oddawać do specjalnych pojemników w aptekach, a nie wyrzucać do zwykłych odpadów. Poniatowa znalazła się w gronie najbardziej zielonych miast Europy. W tegorocznym rankingu Cool City Index miasto zajęło pierwsze miejsce w województwie lubelskim, 7 w Polsce i 109 w Europie spośród ponad 11 tysięcy ocenianych miast z 27 krajów. Ranking uwzględnia m.in. ilość terenów zielonych, warunki wodne, bioróżnorodność oraz wpływ przestrzeni miejskiej na komfort życia mieszkańców. Wysoka pozycja Poniatowej to efekt dużej liczby terenów rekreacyjnych i bliskości natury. Samorząd zachęca mieszkańców i turystów do korzystania z zielonych przestrzeni oraz atrakcji na świeżym powietrzu. W Puławach rozpoczęła się 17. edycja powiatowego konkursu literackiego dla dzieci i młodzieży pod hasłem Mój Świat. W tegorocznej odsłonie uczestnicy mają za zadanie przygotować wiersze lub opowiadania inspirowane Puławami oraz postacią księżnej Izabeli Czartoryskiej. Prace można nadsyłać drogą elektroniczną do końca maja. Organizatorami konkursu są Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. W sobotę Muzeum Czartoryskich w Puławach ponownie otworzy swoje drzwi dla zwiedzających w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Na gości czekać będą nie tylko stałe ekspozycje, ale również specjalnie przygotowane wystawy czasowe, mówi Zbigniew Kiełb z Muzeum Czartoryskich w Puławach.
2: Zaczynamy, można powiedzieć, niecodziennie, inaczej od potrójnego wernisażu wystaw w Domu Aleksandryjskim. Zaczynamy o godzinie 17:00, wstęp wolny. Tutaj zobaczą Państwo wystawę dotyczącą pamiątek po zmarłej pani Marii Zaborowskiej. Zobaczą Państwo masę fotografii dotyczące Puław okresu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wyjątkową wystawę malarstwa pana Andrzeja Tuźnika dotyczącą również modernistycznych Puław. Dla gości, którzy przybędą do nas na wernisaż wystawy, nie zabraknie wyjątkowej niespodzianki upamiętniającej 120. rocznicę nadania Puław praw miejskich, ale również będzie to niespodzianka, w której będą Państwo mogli zobaczyć cykl 4 wystaw przygotowanych przez pracownię w latach 2024-2026 na okoliczność wspomnianego jubileuszu. Myślę, że Państwo się domyślają, co to jest za niespodzianka. Ilość tych niespodzianek jest ograniczona. O godzinie 19:00 rozpoczynamy pełną skalową noc muzeów. Bilet w cenie 5 zł. Do zakupienia w kasie głównej Muzeum Czarodziejskich w Puławach, czyli w pałacu, i tam poza stałą wystawą Ojczyzno, niechaj cię uwiecznie, będą Państwo mogli zobaczyć wystawę otwartą pod koniec sezonu turystycznego 2025 między sztuką a sercem, akwarelowa opowieść o pani na Puławach. Wybitni akwareliści grupy lubelskiej zaprezentują Państwu wspaniałe obrazy dotyczące naszych Puław, historii wspomnianej pani na Puławach, czyli księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nowość w tym roku to wystawa Sublime, która dotyczy niezwykłej kolekcji rekonstrukcji ubiorów damskich, czyli coś dla pań. Mówimy tutaj o okresie końca wieku XIX i początku wieku XX. Wszystko to przepięknie przygotowało atelier Nomina Rose. Proszę mieć na uwadze, że ta wystawa nie jest w jednym miejscu. A to dlaczego? Jak Państwo przyjdą do nas, to się przekonają. Będzie to miła niespodzianka. Jeśli chodzi o wysłuchanie, to przygotowaliśmy coś dla pań. Ta wystawa też jest dedykowana głównie paniom, chociaż myślę, że i panowie coś fajnego też podejrzą, podsłuchają. Będzie o godzinie 20.30 i 21.30 dwa wykłady pod tytułem Pani na Puławach, też o strojach księżnej Izabeli Czartoryskiej. Nie zapominamy o najmłodszych naszych uczestnikach Nocy Muzeum. Dział Edukacji Muzeum Czartoryskich w Puławach przygotował dla nich bardzo ciekawy quest, który dotyczy historii oczywiście, ale jest związany z rocznicą wspomnianą nadania Puławom praw miejskich, i ten quest będzie się odbywał między Muzeum Czartoryskich, czyli pałacem, a Domem Aleksandryjskim. Ułatwienie dla Państwa będzie przejście przez skrzydło pałacu bezpośrednio do Domu Aleksandryjskiego, gdzie będę na Państwa czekał z czterema wystawami. Wystawą stałą, monety, medale w dzieje Puław wpisane. Tutaj historia Puław społeczno-gospodarcza od XV do XIX wieku. Natomiast najnowsze trzy wystawy to obrazy wspomnień, pamiątki po Marii Zaborowskiej przekazane przez syna do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Puławy w cieniu zakładów azotowych. Myślę, że dla tysięcy mieszkańców Puław będzie to wyjątkowa podróż do korzeni, do dzieciństwa, do tych Puław lat 60., 70., czyli modernistycznych, nowoczesnych Puław przy wielkim kombinacie chemicznym, o którym jest jak najmniej, jeśli chodzi o wystawę. Natomiast tutaj na pierwszym planie jest podróż po nowoczesnych Puławach, mieszkańcy Puław, ich codzienność, odpoczynek, rekreacja. Więc zapraszam serdecznie. Natomiast nową, niespotykaną, niebywałą wystawą, nie wiem nawet jak odmienić, nie było tego w Puławach, nie było tego w województwie lubelskim, wyjątkowa wystawa Puławy, ludzie, miasto, modernizm Andrzeja Tuźnika. 10 wyjątkowych obrazów dosyć sporych gabaretów, na których autor pokazuje swoją wizję, czy też spojrzenie na źródła ikonograficzne, czyli dawne fotografie, ale będą mogli Państwo zobaczyć, jak artysta postrzega ten obraz historyczny i przemyca to na swoje płótna, a jednocześnie w mojej ocenie pokazuje pewne wspomnienia, pewne obrazy dzieciństwa. Także zapraszam serdecznie. Oczywiście będzie można spotkać się z autorem, czyli wspomnianym panem Andrzejem Tuźnikiem na wernisażu. Ja też będę do Państwa dyspozycji do godziny 23 oraz koleżanki z pozostałych działów. Będziemy próbowali się Państwem zaopiekować pod względem edukacyjnym. Myślę, że będzie to ciekawa noc, pełna wielu przeżyć i miłej lekcji historii zupełnie w innym wydaniu. Zapraszamy serdecznie.
0: Organizatorzy podkreślają, że przygotowane wystawy będzie można oglądać także po zakończeniu Nocy Muzeów w ramach regularnego zwiedzania muzeum.
3: Radio Impuls.
4: Muzyka wybrana dla Ciebie.
3: Jest 7:10.

0: Wyprawa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja. Po reklamie.
1: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w piątek, 15 maja. Mieszkanka gminy Kazimierz Dolny padła ofiarą oszustów działających metodą na inwestycje, ale nie straciła pieniędzy dzięki szybkiej reakcji pracownika jednego z puławskich banków. 67-latka znalazła w internecie ogłoszenie zachęcające do inwestowania oszczędności. Po wypełnieniu formularza skontaktował się z nią rzekomy doradca finansowy, który nakłonił ją do wpłaty 1000 zł. Później oszuści próbowali wyłudzić kolejne pieniądze, strasząc kobietę, że w przeciwnym razie straci dom. W pewnym momencie na jej koncie została zaciągnięta pożyczka w wysokości 20 000 zł. Seniorka nabrała podejrzeń i zgłosiła się do banku. Dzięki czujności pracownika udało się zablokować przelew i zatrzymać pieniądze, zanim trafiły do oszustów. Policja apeluje o ostrożność i przypomina, by nie ufać internetowym ofertom szybkiego zysku oraz nie przekazywać danych do bankowości osobom poznanym w sieci. Nowa droga ma otworzyć Dęblin na inwestycje. Miasto podpisało umowę z firmą, która wybuduje trasę prowadzącą od ulicy Skotnickiego do terenów inwestycyjnych. Samorząd przygotuje dokumentację projektową i uzyska niezbędne pozwolenia, a nowy ciąg komunikacyjny ma umożliwić budowę zakładu produkcyjno-magazynowego. Władze Dęblina podkreślają, że inwestycja to kolejny krok w kierunku rozwoju miasta i tworzenia nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej czeka jedna z największych inwestycji w historii placówki. Dzięki niemal 300 milionom złotych dofinansowania w Lublinie powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny dla pacjentów onkologicznych. Nowy budynek ma być gotowy w połowie 2029 roku i zostanie połączony z obecnym kompleksem COZL. Znajdą się w nim m.in. nowe pracownie diagnostyczne oraz poradnie specjalistyczne, mówi nasza reporterka Weronika Szydłowska.
2: Jednym z kluczowych elementów wyposażenia będzie aparat PET-CT, który pozwala bardzo precyzyjnie lokalizować zmiany nowotworowe i szybciej dobierać leczenie. Co ważne, po zakończeniu inwestycji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej będzie jednym z 3 ośrodków w regionie dysponujących taką technologią. Placówka wzbogaci się także o rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy oraz aparat USG i mamografii. Zaplanowano również stworzenie specjalnej strefy komfortu dla pacjentów oraz ich rodzin.
1: Jak podkreśla dyrekcja szpitala, inwestycja ma przede wszystkim skrócić czas diagnostyki i poprawić dostęp do nowoczesnego leczenia onkologicznego w całym regionie. W Lublinie rozpoczął się kolejny, już 8 etap poszukiwań ofiar niemieckiego terroru z czasów II wojny światowej. Pracę prowadzi zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej w ramach śledztwa oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Badacze chcą odnaleźć kolejne, nieznane dotąd miejsca pochówku. Przypomnijmy, że te działania rozpoczęto w 2022 roku, kiedy w pobliżu Placu Zabaw znaleziono fragmenty ludzkich kości. W następnych latach w rejonie tzw. grobu legionisty archeolodzy odkryli 5 zbiorowych mogił ze szczątkami ponad 60 osób. Tegoroczne badania prowadzone są w głównym wąwozie Górek Czechowskich obok wcześniej przebadanego terenu. Poszukiwania potrwają około 3 tygodni. Historyczna strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Stężycy przejdzie modernizację. Gmina podpisała już umowę na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich. Prace obejmą kompleksową termomodernizację budynku OSP, który powstał w latach 70. Zaplanowano m.in. docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, unowocześnienie ogrzewania, montaż nowej instalacji elektrycznej i energooszczędnego oświetlenia. Na budynku pojawi się także instalacja fotowoltaiczna oraz system zarządzania energią. W ramach inwestycji poprawiona zostanie również dostępność obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie prace mają potrwać do końca września tego roku. Lepszy dostęp do wody i nowocześniejsza kanalizacja. Takie inwestycje powstaną w 3 gminach naszego regionu dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy, mówi Anna Nycz z zespołu prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
3: Gminy Baranów, Kock i Chodel otrzymały umowy na dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota wręczonych umów to ponad 7 milionów złotych. Wsparcie można było otrzymać na budowę, rozbudowę lub modernizację systemów zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich, takich systemy uzdatniania wody, zbiorczej oczyszczalni ścieków czy budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
1: Jak podkreślają przedstawiciele samorządów, w wielu miejscowościach takie inwestycje są nadal bardzo potrzebne, a środki z KPO mają pomóc

0: szybciej nadrobić infrastrukturalne zaległości. Ponad 120 mieszkańców Lubelszczyzny rozpoczęło swoją przygodę z wojskami obrony terytorialnej. W czwartek rano przed koszarami na Majdanku w Lublinie stawili się nowi ochotnicy, którzy zasilili szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród nich są studenci, uczniowie, osoby pracujące w różnych zawodach, a także rezerwiści wracający do szkolenia. Dla wielu z nich to pierwszy kontakt z wojskiem i okazja do zdobycia nowych umiejętności, między innymi strzelectwa, taktyki czy pierwszej pomocy. Całość zakończy egzamin w warunkach zbliżonych do realnych działań wojskowych. Ochotnicy, którzy ukończą szkolenie, złożą przysięgę wojskową 29 maja na Placu Litewskim w Lublinie. Uroczystość będzie częścią obchodów dziesięciolecia 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Z wojska przenosimy się na kolejowe tory. Nowe pociągi wzmacniają flotę kolei mazowieckich. Przewoźnik odebrał właśnie 6 kolejnych elektrycznych zespołów trakcyjnych FLIRT wyprodukowanych w Siedlcach. To część większego zamówienia obejmującego łącznie 21 nowoczesnych składów. Nowe 5-członowe pociągi są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pasażerów z rowerami i rodziców z wózkami dziecięcymi. Na pokładzie są m.in. klimatyzacja, monitoring, bezprzewodowy internet i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Składy mogą zabrać ponad 580 pasażerów i rozpędzają się do 160 km na godzinę. Koleje mazowieckie mają już 15 takich pojazdów. Wszystkie zostały dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. A teraz propozycja dla tych, którzy lubią aktywny wypoczynek i kontakt z naturą. W Kozienicach można teraz nie tylko spacerować, ale też uczyć się przyrody w praktyce. W Parku Królewskim powstała pierwsza w mieście ogólnodostępna ścieżka edukacyjna, która w przystępny sposób pokazuje, jak działa otaczający nas ekosystem. O szczegółach mówi Robert Boryczka, zastępca burmistrza gminy Kozienice do spraw społecznych.
1: Nowa ścieżka powstała na terenie zabytkowej części Parku Królewskiego, będącą częścią zespołu pałacowo-parkowego. I stanowi przykład połączenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego z nowoczesną edukacją ekologiczną. Na terenie ścieżki zaprojektowano, wykonano specjalne przygotowane przestrzenie do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, przyrodniczych, spotkań tematycznych oraz zajęć terenowych. Ścieżka wyposażona jest m.in. w stoły piknikowe, ławki, tablice, gry edukacyjne, a także pomosty ułatwiające obserwację zjawisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym. A drewniane kładki są oznaczone niewielkimi lampami solarnymi, które umożliwiają dotarcie do najcenniejszych fragmentów parku, także wieczorem. Wzdłuż szlaków rozmieszczone są różne tablice z ruchomymi elementami, które w przystępny sposób prezentują aktualną właściwie wiedzę o przyrodzie, procesach zachodzących w ekosystemach oraz lokalnej bioróżnorodności. Program merytoryczny ścieżki został zaprojektowany tak, aby w naturalny sposób opowiadać historię lokalnego ekosystemu. Ścieżka też pokazuje, jak na przestrzeni czasu zmienia się runo parkowe, jak przebiega cykl życia drzew oraz jak poszczególne elementy ekosystemu wzajemnie na siebie oddziałują. Ścieżka w Parku Królewskim stanowi taki trwały element oferty edukacyjnej i rekreacyjnej Kozienic oraz przykład skutecznej współpracy właściwie samorządu i biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska i edukacji ekologicznej. Zachęcam przede wszystkim mieszkańców, ale również i turystów do odwiedzenia naszej ścieżki, do spojrzenia na Park Królewski bardziej głębicie w procesy przyrodnicze zachodzące.
0: To miejsce stworzone z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, od dzieci po dorosłych. Z Kozienic wracamy do naszego regionu i do sportowych emocji, które czekają Puławian już tego lata. W drugiej połowie lipca do Puław zawitają najlepsze kolarki z całego świata. Tegoroczny Tour de Pologne Women nie ominie rowerowej stolicy Polski. Jak informuje prezydent Paweł Maj, Puławy pojawią się na trasie finałowego odcinka w ostatnim dniu rywalizacji 26 lipca. Puławianie będą więc mieć okazję, by kibicować zawodniczkom zmierzającym w kierunku Lublina na ostatnim etapie zmagań. Do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
5: Niedziela, 17 maja i godzina 8. W Radiu Impuls sprawdzamy wiadomości.
6: Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces, tak przekonywał Janusz Cieszyński z PiSu.
7: Ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
8: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
7: wie
8: szczerzy.
7: Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie.
6: Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Organizacja podkreśla, że decyzja ma zmobilizować międzynarodową pomoc i postawić państwa regionu w stan najwyższej gotowości. Jak informowaliśmy w faktach, na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga zmarło już co najmniej 80 osób. Pierwsze potwierdzone laboratoryjnie zakażenia pojawiły się także w Ugandzie, gdzie odnotowano już jeden przypadek śmiertelny. Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce podczas 70. jubileuszowego konkursu Eurowizji. Alicja Szemplińska z utworem Prey zdobyła łącznie 150 punktów, w tym aż 133 od jury, co jest najlepszym wynikiem od ponad 20 lat. W głosowaniu widzów Polka otrzymała tylko 17 punktów. Zwyciężyła reprezentantka Bułgarii. Dara z piosenką Bangaranga. Tegoroczna pogoda sprzyja smakowi polskich truskawek, ale kilogram kosztuje na razie około 30 zł. Za kilka dni, gdy będzie cieplej, cena powinna spaść, mówią sprzedawcy z targowiska na placu Miarki w Katowicach. Klienci rozglądają się jednak nie tylko za truskawkami.
9: Za botwinką, młodą kapustką, koperkiem, za tym się już tęskni.
10: No. Już jest to wszystko?
9: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
10: A ceny?
9: No, troszkę bym powiedziała za wysokie, w marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo.
5: Magdalena Krawczak, dzień dobry. Zaczynamy program Co w regionie, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pomysły mieszkańców mogą zmieniać Puławy. Zostańcie z nami i posłuchajcie.
11: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Każde miasto najlepiej znają jego mieszkańcy, bo to oni codziennie widzą, czego im brakuje, co warto poprawić albo gdzie przydałoby się coś nowego. Budżet obywatelski daje właśnie taką możliwość, żeby zamiast mówić, ktoś powinien coś zrobić, po prostu zgłosić własny pomysł. W Puławach nabór takich projektów ruszy już 20 maja i potrwa do 10 czerwca. Więcej o tej inicjatywie opowiedział naszej reporter Weronice Szydłowskiej, Kamil Wąsik, koordynator Puławskiego Budżetu Obywatelskiego.
3: Opowiedzmy sobie, czym w ogóle jest budżet obywatelski.
4: Budżet obywatelski jest to forma zaangażowania mieszkańców naszego miasta, forma partycypacji społecznej. Jest to taki kawałeczek tortu, jakim jest budżet miasta, wykrojony tak, żeby mieszkańcy sami mogli zadecydować o przeznaczeniu właśnie takiej drobnej części tych miejskich pieniędzy. Mogą to być zadania takie twarde, inwestycyjne, jakieś remonty, których potrzebę dostrzegamy w najbliższej okolicy, albo zadania miękkie, jakieś wydarzenia kulturalne, sportowe, rekreacja, ekologia, zieleń, upiększanie miasta. Możliwości jest naprawdę dużo i jesteśmy zadowoleni z tego, że faktycznie mieszkańcy co roku zgłaszają takie pomysły, taką mają wyobraźnię, że bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, jak się angażują i jakie są to pomysły, bo często sami samorządowcy, sami urzędnicy może by nie wpadli na takie ciekawe propozycje. Samo składanie dokumentów, no to może powiedzmy, że będziemy teraz mieć już 13. edycję budżetu obywatelskiego.

0: czy szacunkowy kosztorys. I to są takie informacje, które przydadzą się później urzędnikom weryfikującym projekty. Więc pierwszy sposób to jest to elektroniczne składanie projektu, a drugi sposób zgłaszania projektu to wypełnienie papierowego formularza i złożenie go wraz z listą podpisów w Wydziale Obsługi Mieszkańców naszego urzędu. To są takie szklane drzwi na lewo w głównym holu na parterze urzędu. Do takiego papierowego projektu również możemy dołączyć dodatkowe zdjęcia, opisy i serdecznie zachęcamy. Tak naprawdę to, czy wybierzemy elektroniczny, czy tradycyjny sposób składania projektu, nie ma większego znaczenia, bo też te projekty, które Państwo będziecie składali drogą papierową, i tak później zostaną wprowadzone przez nas, przeze mnie, do systemu elektronicznego. Tak jak mówiłem, mamy na to 3 tygodnie od 20 maja. Etap zgłaszania projektów zakończymy 10 czerwca.
1: A jak w ogóle wygląda ten etap zbierania podpisów?
0: Jeżeli chodzi o podpisy, to my tutaj mamy taką zmianę od tego roku. 29 kwietnia Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin budżetu obywatelskiego i z 20 podpisów, które w poprzednich latach były wymagane pod projektem, schodzimy do 10. Tak, żeby po prostu łatwiej było autorom projektów zebrać tą wymaganą liczbę. Porównywaliśmy to z innymi miastami i tak naprawdę 20 podpisów to jest dosyć dużo. Myślimy, że spokojnie tutaj wystarczy 10 i tak później wszystkie projekty są weryfikowane przez urzędników, więc nie ma takiego zagrożenia, że zostanie zgłoszony jakiś projekt, który być może jest jakiś niemerytoryczny, czy nie powinien być realizowany, bo to wszystko jest sprawdzane. Projekty swoimi podpisami mogą popierać mieszkańcy miasta Puławy. My to później weryfikujemy.
2: Co w regionie?
3: Co w regionie?
2: W Radiu Impuls.
4: Muzyka wybrana dla ciebie.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
6: Po reklamie.
5: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Budżet obywatelski to nie tylko remonty czy nowe ławki. Mieszkańcy często proponują zajęcia sportowe, wydarzenia kulturalne albo pomysły na miejsca, które mają zachęcać do spędzania czasu razem. A co dzieje się po złożeniu wszystkich dokumentów? O to zapytała nasza reporterka Weronika Szydłowska, koordynatora puławskiego budżetu Kamila Wąsika.
3: Co już po etapie, kiedy składamy dokumenty, kiedy już w ogóle wymyślimy, co chcemy tutaj złożyć, kto to weryfikuje?
4: Wszystkie projekty przychodzą weryfikacje i to jest weryfikacja zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym. Weryfikacji dokonują urzędnicy, tutaj zarówno z naszego urzędu, jak też naszych jednostek administracyjnych, czy to Zarząd Dróg Miejskich, Nieruchomości Puławskie, te spółki. To zależy po prostu, czego dotyczy projekt i na jakim terenie jest przewidziana lokalizacja. I jeżeli chodzi o tą formalną weryfikację, to my przede wszystkim sprawdzamy, czy autor projektu jest uprawniony do składania wniosku, czyli czy jest mieszkańcem miasta. Nawet jeśli ktoś nie jest zameldowany, ale jest mieszkańcem, to podpisuje takie oświadczenie, składając projekt. Oprócz tego sprawdzamy, czy proponowana lokalizacja projektu znajduje się na terenie administrowanym przez samorząd miasta albo przez jego jednostki. Bo zgodnie z regulaminem i w ogóle zasadami odpowiedzialnego gospodarowania finansami publicznymi nie możemy realizować żadnych zadań nie na swoim terenie. Później, po takiej formalnej weryfikacji, projekty trafiają do jednostek merytorycznych, które określają następnie, czy projekt jest możliwy do zrealizowania według opisu zaproponowanego przez wnioskodawcę, czy może coś trzeba w nim poprawić. Wtedy też kontaktujemy się z autorem projektu, prosimy o jakieś poprawki albo sami proponujemy, jak zmienić projekt, żeby jednak on był pozytywnie rozpatrzony, a nie odrzucony. Poza tym w trakcie weryfikowania określana jest też kwota potrzebna do zrealizowania projektu i to na tej podstawie dzielimy później projekty na taką ostateczną listę projektów małych i projektów dużych.
3: Czyli to w ogóle nie jest tak, że mieszkaniec, który składa projekt, musi od razu zadeklarować, jaką część pieniędzy z tego budżetu chciałby na to przeznaczyć.
4: Do urzędników dokonujących weryfikacji należy taka szacunkowa ocena kosztów, określenie tej kwoty, która jest potrzebna do późniejszej realizacji projektu. Natomiast mieszkańcy oczywiście mogą nam jakby załączyć jakąś wstępną wycenę, wstępny kosztorys, to jest bardzo przydatne i urzędnicy uwzględniają to w trakcie weryfikowania projektów. Też składając projekt drogą elektroniczną, wydaje mi się, że tam możemy zaznaczyć, czy to ma być projekt duży, czy mały. Natomiast tak jak mówię, w trakcie weryfikacji później to jest jeszcze przesuwane. Może być tak, że ktoś zgłosił projekt duży, a on trafia do małych albo na odwrót.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls. Reklama. Jak ultra okazje Domino's 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
0: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Po reklamie.
6: To niedzielny poranek i 17 dzień maja. Na zegarze godzina 9 i pora na wiadomości.
7: Tragedia w gminie Barciany na Warmii i Mazurach. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera w sobotni wieczór doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-letniego chłopca. Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
8: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nad jeziorem w miejscowości Arklity w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jednej z nich był 13-latek, który miał zostać mocno uderzony w głowę. W tej sprawie zatrzymano 3 mężczyzn. Ich udział i przyczyna śmierci 13-latka jest wyjaśniana przez policję pod nadzorem oczywiście prokuratora.
7: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka. Mężczyzna, który wczoraj po południu wjechał w tłum ludzi we włoskiej Modenie, został aresztowany. 8 osób zostało rannych, jedna z ofiar straciła nogi. Kierowca dźgnął też nożem jednego z próbujących go zatrzymać przechodniów. Według agencji ANSA sprawca wypadku jest obywatelem Włoch pochodzenia marokańskiego. Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. W dumie Katalonii spędził 4 lata i zdobył m.in. 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Lewandowski swoją decyzję omówił z trenerem Hansim Flickiem, rozmawiał także z kolegami z drużyny. O szczegółach Patryk Serwański.
9: FC Barcelona to od lat jeden z najbardziej popularnych klubów piłkarskich świata, taki, który rozpala wyobraźnię. Stoiczko, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Messi. Między innymi oni porywali tłumy na trybunach stadionu Camp Nou, ale Polak w katalońskim klubie? No taki poziom emocji dał nam dopiero Robert Lewandowski. Ma przed sobą jeszcze 2 mecze w barwach klubu. Na razie rozegrał ich 191, a strzelił 119 bramek i jest 11 na klubowej liście wszechczasów.
10: Katalonia is my best part.
9: Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem podczas tej pięknej 4-letniej drogi, powiedział Lewandowski w pożegnalnym filmie opublikowanym na Instagramie. Jeden rozdział zamknięty, pytanie co dalej? Arabia Saudyjska, amerykańska liga MLS, a może jednak włoska Serie A, która od zawsze ceniła napastników weteranów. Na deklarację Lewego dotyczącą przyszłości, no musimy jeszcze poczekać.
6: Po wiadomościach wracamy do programu Co w regionie, gdzie dzisiaj podpowiadamy, jak zmienić coś w swoim mieście dzięki własnym pomysłom. Magdalena Krawczak, zapraszam.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Budżet obywatelski to trochę taki moment, kiedy mieszkańcy mogą usiąść i zastanowić się, czego brakuje w ich mieście, co warto zmienić albo zapoczątkować. Jedni myślą o sporcie, inni o kulturze albo o miejscach dla dzieci. Najciekawsze jest jednak to, że często z bardzo prostych pomysłów powstają rzeczy, z których później korzystają wszyscy. A co najważniejsze, budżet pozwala na realizację kilku projektów, a nie tylko jednego. Mówi Kamil Wąsik, koordynator Puławskiego Budżetu Obywatelskiego.
3: Skoro jesteśmy jeszcze przy kosztach, to może powiedzmy sobie, ile w tym roku jest przeznaczone właśnie na BO?
4: W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, pula ogólna budżetu obywatelskiego będzie wynosić 500 tysięcy złotych. To jest taka kwota, która pozwala nam zrealizować kilka projektów. No i można powiedzieć, że w tym roku mamy do realizacji 8 projektów. W poprzednim roku też to było 8. Kilka dużych, kilka małych. Więc jakby za tę pulę 500 000 złotych możemy wykonać kilka zadań zgłaszanych przez mieszkańców.
3: Musimy też wziąć pod uwagę to, że jesteśmy tylko ludźmi i podczas składania tych dokumentów, tak jak już tu zdążyłeś też powiedzieć, mogą zdarzyć nam się błędy. Mogą być to błędy małe, które w szybki sposób naprawimy, ale to mogą być też błędy, które spowodują, że jednak ta realizacja naszego pomysłu nie przejdzie.
4: Może tak na wstępie chciałbym uspokoić wszystkie osoby, które myślą o składaniu projektów. Urzędnicy nigdy nie przekreślają żadnego projektu z góry. Tak naprawdę zawsze możecie przyjść do nas w trakcie przygotowywania tego wniosku z projektem. Razem możemy się zastanowić, czy na przykład wskazana lokalizacja jest dobra, czy opis projektu jest jasny. I nawet jeżeli już złożycie projekt, to my również kontaktujemy się z wami, wyjaśniamy wątpliwości, prosimy o poprawki, więc zawsze jest ten kontakt urzędu z mieszkańcem po to, żeby jeżeli tylko jest to możliwe, no to jednak ten projekt był w toku późniejszej weryfikacji rozpatrzony pozytywnie, a nie odrzucony, no bo my też mamy świadomość, że jak już mieszkaniec się angażuje w coś takiego jak budżet obywatelski, czyli tak naprawdę taką nieobowiązkową formę partycypacji, no to fajnie, jeżeli jednak uznamy jakiś projekt za pozytywny, a nie będziemy go tak na siłę odrzucać. Więc jeżeli tylko jest jakaś możliwość, jest jakieś pole do poprawki projektu, no to my się staramy w tym jak najbardziej pomagać. I też trzeba powiedzieć, że nawet po takiej negatywnej weryfikacji projektu, to nie zamyka nam drogi, bo mamy jeszcze później odwołania od negatywnej oceny. I choćby w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że negatywnie ocenione projekty ostatecznie zostały zatwierdzone i znalazły się na liście projektów do głosowania. A nawet jeżeli dobrze pamiętam, to jeden z tych projektów to była ścianka wspinaczkowa na Błoniach. Ostatecznie uzyskał dużo głosów i został skierowany w tym roku do realizacji.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja. Po reklamie. Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Wiele osób myśli, że zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego to coś trudnego albo nie dla nich. A często zaczyna się to od burzy mózgów. Ktoś mówi, że brakuje miejsca do odpoczynku, ktoś inny chciałby więcej wydarzeń dla dzieci i nagle okazuje się, że z takiego pomysłu może powstać prawdziwy projekt. Trzeba tylko spełnić kilka warunków. Wyjaśnia Kamil Wąsik, koordynator Puławskiego Budżetu Obywatelskiego.
3: To jeszcze może powiedzmy o tych błędach, bo co może nas zdyskwalifikować?
4: To znaczy, ja może bym tego nie nazywał tak wprost błędami, tylko po prostu to są jakby warunki realizacji projektu, z których powodu niestety nie możemy skierować tego projektu do głosowania, czy później do realizacji. Najczęściej takim powodem negatywnej weryfikacji projektu jest lokalizacja wskazana przez wnioskodawcę. Bo część projektów jest odrzucana dlatego, że wskazane miejsce nie należy do naszego samorządu albo naszych podległych jednostek, tylko stanowi teren jakiejś spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej albo w ogóle teren prywatny, firmowy. Niektóre projekty są na przykład zlokalizowane w pasach dróg wojewódzkich czy powiatowych. No i niestety takie projekty również są odrzucane. Czasami zdarza się tak, że ktoś zaproponuje lokalizację, która formalnie jest prawidłowa. Znajduje się na naszym terenie, na przykład na błoniach miejskich, ale projekt i tak czasami zostaje odrzucony, bo jednostka oceniająca wskaże, że teren czy obiekt opisany w projekcie pełni inne funkcje, albo jest na nim zaplanowana jakaś inna inwestycja, albo jakby jest za mało wolnej przestrzeni do realizacji danego projektu. To już po prostu zależy indywidualnie od konkretnego przykładu, konkretnego projektu. Więc głównie lokalizacja. Ale czasami też tak się zdarza ciekawie, że ktoś zgłasza projekt dotyczący przykładowo remontu jakiegoś miejsca, a okazuje się, że remont tak naprawdę jest już przez tę jednostkę, przez urząd zaplanowany. No i wówczas również projekt jest odrzucony, ale tak naprawdę zadanie jest realizowane. Tylko już nie w toku budżetu obywatelskiego.
3: A czy są w ogóle jakieś obszary takie tematyczne, które mają większą szansę na realizację niż inne?
4: Tak naprawdę to jest dosyć trudne do przewidzenia, bo co roku różne projekty wygrywają. Ale wydaje mi się, że gdyby tak dokładnie przyjrzeć się zwycięskim propozycjom i temu, jak rozkładały się głosy, choćby w zeszłym roku, to powiedziałbym, że coraz trudniej jest się przebić w budżecie obywatelskim z takimi twardymi propozycjami remontowymi. No i to głównie wynika z tego, że trudno jest zachęcić ogół mieszkańców miasta, bo nasz budżet od już wielu lat ma formę ogólnomiejską. Nie mamy projektów jakichś dzielnicowych, rejonowych, tak jak to było wcześniej. Trudno jest zachęcić ogół mieszkańców miasta, by głosować na remont jakiejś jednej ulicy czy chodnika w innej części Puław. I nawet jeżeli jest jakieś poruszenie i społeczność, powiedzmy, danego bloku angażuje się, żeby głosować na ten projekt remontowy, no to jednak te projekty gdzieś przegrywają z takimi projektami, z których może skorzystać większa tak naprawdę liczba mieszkańców. I tak, jakim projektom ustępują te właśnie remontowe? Możemy spojrzeć na ostatni rok. Mamy dwa projekty wspierające lokalną ochotniczą straż pożarną w Łostowice. Mamy projekty kursów pierwszej pomocy, akcja reanimacja. Mamy projekt defibrylatory AED w miejscach publicznych. Czyli widzimy, że są to projekty służące tak naprawdę dużej grupie, bezpieczeństwu, zdrowiu. No nas wszystkich. Nigdy nie wiemy, co nam się może gdzieś stać na mieście. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy potrzebować pomocy strażaka, kiedy znajdziemy się w pożarze bądź w wypadku komunikacyjnym. Inne zwycięskie projekty, mamy trampoliny ziemne i ściankę wspinaczkową na błoniach, czyli aktywność na powietrzu, coś dla dzieci, coś dla młodzieży. Mamy wśród zwycięskich projektów festiwal książki, czyli też spędzanie wolnego czasu, kultura. Widać, że te obszary są różne, ale można tak chyba już ogólnie powiedzieć, że nasi mieszkańcy chętnie angażują się w te projekty, które są zgłaszane z myślą o dzieciach, o ekologii, zwierzętach. miastach projekty dotyczące wydarzeń kulturalnych czy zajęć sportowych. Mieliśmy też przecież w zeszłym roku jogę, zajęcia samoobrony. Ale mimo, że można wskazać te obszary, gdzie jest zainteresowanie mieszkańców, to co roku i tak trudno jest przewidzieć, co wygra w głosowaniu. Ja sam czasami obstawiam, że jakiś projekt może mieć szansę w głosowaniu, może być atrakcyjny dla mieszkańców, ale właśnie później już jak oglądam wyniki, to okazuje się, że wcale dany projekt nie miał dużego zainteresowania i nie uzyskał jakoś dużo głosów.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Po reklamie.
3: Minęła godzina 10 w niedzielę 17 maja. Czas na wiadomości.
4: Na początek piłkarze Lecha Poznań, którzy na kolejkę przed końcem sezonu zdobyli Mistrzostwo Polski. 10 w historii klubu, przypomina Patryk Serwański z Przesądziło. Wyjazdowe zwycięstwo nad Radomiakiem 3-1.
5: Wszystko zaczęło się świetnie dla gospodarzy. Gol Grzesika na początku spotkania dał prowadzenie Radomiakowi, ale później faworyt z Poznania punktował swojego rywala. Do przerwy z trafieniami Iszak i Palma, w drugiej gola dołożył Wolemark. Dobry, intensywny mecz, ale najważniejsze, zwycięstwo Lecha, dające 10 mistrzostwo w historii klubu.
6: Dwa mistrzostwa w dwa lata, mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Oczywiście nie będzie to proste, łatwo się teraz mówi, ale na pewno nie spuszczniemy na laurach.
5: Tak mówił Radosław Murawski. Za tydzień ostatni mecz sezonu piłkarze Kolejorza będą mogli świętować ze swoimi fanami. A wczoraj fani Radomiaka pożegnali swoją klubową legendę. Po raz ostatni na boisku pojawił się Leandro. Brazylijczyk spędził w klubie 14 lat. Przeszedł drogę z trzeciej ligi do ekstraklasy. Radom, Patryk Serwański.
4: W innych spotkaniach Górnik wygrał 1-0 z Wisłą Płocka. Motor Lublin zremisował 3-3 z Krakowią. Tej nocy Poznań, no, miasto Mistrzów Polski, zdecydowanie nie spało. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał przed Enea Stadion, gdzie powitały ich grupy fanów. Był wśród nich nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Tłum zebrał się na promenadzie wokół stadionu, autokar zaparkował przed wejściem do klubu, a potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Tym razem to piłkarze Lecha inicjowali klubowe przyśpiewki.
8: Kto mistrzem jest? Kto mistrzem jest?
4: Bułgaria wygrała Eurowizję 2026. Kraj ten reprezentowała Dara, czyli 27-letnia Darina Jotowa, która wykonała utwór Bangaranga. Artystka porównuje energię tego utworu do tradycji bułgarskich kukeri, obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą tańca i masek. Polka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę Pray.
3: W programie Co w regionie zajmujemy się dziś budżetem obywatelskim. To taki czas w roku, kiedy mieszkańcy mogą poczuć się jak współtwórcy swojego miasta. Magdalena Krawczak, zostańcie z nami, bo za chwilę podpowiemy, jak zmienić swoją okolicę.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: W Puławach szykuje się nowa edycja budżetu obywatelskiego i nadchodzą też pewne zmiany w jego zasadach, ale spokojnie, będzie tylko łatwiej, bo na przykład będzie potrzebnych mniej podpisów poparcia, żeby zgłosić swój projekt. To ma ułatwić udział osobom, które do tej pory miały pomysł, ale nie zawsze wiedziały, od czego zacząć. Nabór projektów rozpocznie się już 20 maja, a do tego czasu warto przypomnieć sobie jeszcze kilka zasad. Mówi Kamil Wąsik, koordynator budżetu obywatelskiego w Puławach.
3: Wspomniałeś o tym, że mieszkańcy fajnie się angażują, a czy angażują się bardziej na przykład w to wymyślanie projektów i w swoje pomysły, czy bardziej już w głosowanie? Jak to wygląda?
4: To trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o zgłaszanie projektów,

0: mocno te projekty reklamowałam, tak jak też niesalankową taki wybieg dla psów, gdzie nawet pomógł mi mój czworonożny przyjaciel przy tym. Także mieszkańcy też się bardzo zaangażowali, no i głosowali, bo udało się i te projekty, ten jeden projekt też niesolankowej przeszedł, natomiast projekt dla wybiegu dla zwierzaków uzyskał też bardzo dużo głosów, także ta promocja jest bardzo ważna, żeby pokazać mieszkańcom, jak ten projekt wygląda, no i żeby oni też mieli realny wpływ na to, co powstaje.
1: Co w regionie?
2: Co w regionie?
1: W Radiu Impuls.
3: Radio Impuls.
4: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Po reklamie.
3: Radio Impuls.
9: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: I już wiemy, że składanie projektów do budżetu obywatelskiego wcale nie musi być trudne. Często zaczyna się po prostu od pomysłu i decyzji, żeby spróbować go opisać. To też pokazuje, że dla wielu mieszkańców nie jest to urzędowa procedura, tylko realna szansa, żeby zmienić coś w swoim otoczeniu. O tym, jak wygląda to w praktyce i z perspektywy osoby, która sama zgłaszała projekty, opowiedziała nam Liliana Jaworska.
3: No, trzeba tutaj też zaznaczyć, że żeby właśnie ten projekt wszedł w etap realizacji czy właśnie weryfikacji, to potrzebne jest wsparcie i tutaj musiała Pani pokazać ten projekt mieszkańcom tak, żeby podpisali się przed jego złożeniem, prawda?
4: Tak, trzeba zebrać podpisy, żeby projekt był złożony. Mieszkańcy, no wiadomo, oczekują tego, jak ten projekt wygląda, więc starałam się, tak jak w przypadku tężni, pokazać, no tutaj akurat było na ilustracjach, jak mniej więcej będzie to wyglądało. A w przypadku wybiegu dla psów, to już nagrałam filmik i to było, że tak powiem, pokazane, w którym dokładnie miejscu miałoby to powstać, no żeby mieszkańcy wiedzieli, jak to będzie wyglądało. Żeby zebrać te podpisy, no to tutaj troszkę trzeba wyjść do mieszkańców. Ja też to zrobiłam. Normalnie na placu u nas Chopina przechodniom, którzy przechodzili, czy to młodzieży, czy nawet osobom starszym, tłumaczyłam, jak wygląda projekt i co to jest w ogóle budżet obywatelski. I w ten sposób bardzo chętnie oddawali oni podpisy na ten projekt. Nie było z tym bardzo problemu.
3: A jakie były reakcje? Głównie te pozytywne, czy zdarzały się też jakieś takie niemiłe?
4: No niemiłe były jedynie dla wybiegu dla psów, że po co, że niepotrzebne, że akurat to było dość blisko placu zabaw, że może będzie przeszkadzał dzieciom, ale to było tylko parę sporadycznych osób takiego. Myślę, kto nie ma psa, to taką opinię mógł wyrazić, bo kto ma, to wie, że takie miejsce jest naprawdę bardzo potrzebne.
3: Czyli głównie te pozytywne.
4: Głównie pozytywne, tak.
3: Bardzo dużo mieszkańców mimo wszystko narzeka, że Puławy nie mają co zaoferować, czy to młodym, czy rodzinom, czy na przykład osobom starszym. Narzekają głównie na to, że Puławy nie są takie, jak oni by chcieli. Ale mimo wszystko nie wezmą udziału w budżecie obywatelskim, nie przekażą swoich pomysłów, tych projektów dalej. Dlaczego? Co może odstraszać właśnie tych ludzi, tak demotywować do tego, żeby podzielili się swoją opinią i tym, co by zmienili w naszym mieście?
4: A, tutaj myślę, że wiele osób, że uważa, że to jest albo trudne, albo też, że pomysł ich kompletnie nic nie zmieni. Czasem też im brakuje chyba czasu albo wiary w siebie. Dużo osobom się po prostu nie chce, ale później negują też te projekty, a sami nic nie złożą swojego, prawda? A tak naprawdę ten budżet obywatelski jest właśnie dla mieszkańców i mieszkańcy mają realny wpływ na miasto i warto bardzo z tego naprawdę skorzystać. Osobom no nie chce się, mam wrażenie, składać tych projektów, bo myślą, że nic z tego nie wyjdzie, ale jednak wyjdzie, bo ja uparcie dalej będę, projekt nie przeszedł wybiegu dla psów, ale w tym roku ponownie go złożę. No i zobaczymy, może tym razem się uda.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
1: Po reklamie.
10: Jest 17 maja i niedzielne południe. Czas na wiadomości w Radiu Impuls.
11: Czterech mężczyzn zatrzymała policja po śmierci 13-latka w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze między grupą, do której dojść miało nad jeziorem w miejscowości Arklite. Zatrzymani są w wieku od 30 do 43 lat. Jak informuje policja, przesłuchano pierwszych świadków na miejscu. Do późna pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewnia, że medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Według BBN-u trwa obecnie rotacja amerykańskich sił, a do naszego kraju trafiają kolejni żołnierze i sprzęt wojskowy. Władze podkreślają, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem strategicznym Polski. Wcześniej agencja Reuters informowała o anulowaniu planów przerzutu około 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych po nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim. Według rosyjskich władz bezzałogowce uderzyły m.in. w budynki mieszkalne w pobliżu rafinerii ropy naftowej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu ponad 550 ukraińskich dronów. Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje Michał Dobrołowicz.
12: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
13: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
12: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
10: To jest Radio Impuls i program Co w Regionie. W tym tygodniu obchodziliśmy Dzień Bez Śmiecenia i to dobra okazja, żeby posłuchać historii mieszkańca Puław, który zmienia miasto na lepsze. Magdalena Krawczak, zapraszam.
0: Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Dzień bez śmiecenia wypadał 11 maja, ale dziś nadal jest dobry moment, żeby zwrócić uwagę na tych, którzy dają nam dobry przykład. Zamiast narzekać na bałagan, po prostu biorą sprawy w swoje ręce. Jednym z nich jest mieszkaniec Puław Bartosz Dębski, z którym rozmawiała Weronika Szydłowska.
3: Trzeba podkreślić, że nie wychodzi pan tako po prostu na zewnątrz, nie zbiera pan materiałów po prostu tak do pobliskich koszy. Musi pan mieć dostosowane tak naprawdę do siebie czy worki, czy rękawiczki, żeby zdobyć taką ilość. To też jest swego rodzaju wyzwanie.
4: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim to muszą być worki z tak zwanym podwójnym zgrzewem, czyli odporne na duże obciążenia, ponieważ najczęściej odpadami, które zbieram, są tak naprawdę butelki po alkoholu, szklane butelki, które cały worek 60 czy 200-litrowy potrafi obciążyć tak, że się on przerwie. Więc w tym przypadku muszą być to naprawdę bardzo mocne worki, które trochę kosztują, ale ze wsparcia ludzi udaje mi się zrealizować i zakupować na bieżąco wszystkie potrzebne materiały i uważam, że jednak trzeba działać w tym kierunku, żeby te puławy oczyścić, bo po zimie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy, a dużo ludzi się niestety nie nauczyło, że należy po sobie sprzątać.
3: Ale pewnie też są osoby, które piszą do pana właśnie te miłe słowa, wspierają pana inicjatywę i może są też osoby, które chciałyby do pana dołączyć.
4: Tak, jak najbardziej. Oczywiście jest bardzo dużo pozytywnych reakcji na moje działania. Są chęci wsparcia. Oczywiście nie wszystkich też mogę tutaj zwerbować, ponieważ ja działam w godzinach nocnych. Najczęściej w godzinie 3-4 rano, nawet drugiej. Najczęściej jest to po treningu, bo ja mam taki rytm dobowy dnia, więc wtedy, kiedy wszyscy śpią, ja działam. Natomiast w czasie weekendów, za dnia, jak ktoś będzie zawsze chciał pomóc, zawsze jest taka możliwość. Oczywiście słowa wsparcia są ogromne. Zdarzają się zawsze wybitne jednostki, które muszą zaznaczyć swoją obecność negatywnymi komentarzami, ale myślę, że ci ludzie też może kiedyś to właśnie zrozumieją, że warto wspierać i w tym te działania i przede wszystkim uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, bo to chodzi tak naprawdę o dobro wspólne i myślę, że może kiedyś zrozumieją. Natomiast zdecydowana większość ludzi jest nastawiona na to bardzo pozytywnie i bardzo z chęcią ogromną aktywnie współuczestniczy w tym, chociażby we wsparciu finansowym, czy nawet w tych pozytywnych komentarzach.
3: A zdarzają się na przykład osoby, które piszą do pana, ale od razu informacje, że też wyszły na spacer i posprzątały coś?
4: Tak, piszą takie osoby, wysyłają mi nieraz na wiadomości prywatnej zdjęcia z takich swoich inicjatyw, jakie prowadzą na własnych chociażby podwórkach. Ja życzę tak naprawdę, żeby wszyscy mogli to zrozumieć, że jak to bardzo jest ważne i byłoby to wręcz idealne, gdyby ludzie po sobie sprzątali, bo nie miałbym tak naprawdę pracy wtedy. Nie mógłbym na przykład przeznaczać na inne swoje działania czy życie prywatne, ale myślę, że jednak może to jest dobra okazja, żeby ludzie jednak wyszli na dwór i zechcieli pomagać.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Radio Impuls.
6: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit

0: studni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
2: Dzień bez śmiecenia już za nami, ale temat dbania o wspólną przestrzeń pozostaje aktualny przez cały rok. Wyrzucona byle gdzie butelka, papier czy reklamówka to niestety znajomy widok, ale są osoby, które zamiast przejść obok tego obojętnie, zakładają rękawice i sprzątają swoje otoczenie. W Puławach od dłuższego czasu właśnie tak działa Bartosz Dębski. Wracamy do rozmowy.
3: Postanowiłem powtarzać pewne miejsca, które zrealizowałem, choć minęło te 2-3 miesiące od poprzedniego sprzątania. To jednak stan zaśmiecenia jest nadal wysoki i bardzo dużo się zmieniło, to znaczy doszło do dużo odpadów. I postanowiłem też również sprzątać miejsca, które wcześniej nie sprzątałem i uważam, że one wymagają pilnej wręcz realizacji, szczególnie są to tereny leśne. Miasto sprzątam regularnie, tak jak tylko mogę i już zrealizowałem wiele tych inicjatyw. Mój plan to jest cały powiat puławski. Nie wiem, czy uda mi się zrealizować, być może nie, ale uważam, że bardzo dużo zbiorę tych odpadów.
4: Ilość tak naprawdę terenu, które musi pan zrobić, wydają się małą kroplą w morzu.
3: Przede wszystkim, jeśli by na przykład porównać w skali Polski, co to dopiero jest, tak? Jeśli mówimy o samym naszym powiecie czy mieście, jest to niestety kropla w morzu, tym bardziej, że te tereny są zaśmiecane regularnie, więc regularnie muszę do nich wracać. I wolałbym zająć się innymi terenami, które wymagają też na CITO posprzątania i usunięcia tych odpadów. No ale niestety w wielu miejscach ludzie mają jakąś taką skłonność do, wręcz bym powiedział, z uporem maniaka powtarzania tych czynności. I mimo tego, że zobaczyli, że te tereny nie wyglądają tak wcześniej, czyli nie są już takie zaśmiecone, czy w sensie posprzątane przeze mnie, nadal powtarzają swoje czynności. Nad tym najbardziej ubolewam. Tylko tak naprawdę regularność pozwoli uchronić nas przed takim zakopaniem się w tych śmieciach. Niektóre ulice nawet poza takim okresem sprzątania, czyli tak jak wspomniałem, wiosna, jesień, też sprzątam co jakiś czas, co 2 tygodnie, bo inaczej byśmy się zakopali w tych wszystkich śmieciach. A najbardziej ubolewam nad tym, że właśnie są to tereny leśne, które służą wszystkim dobru wspólnemu i ludzie potrafią rozpalić jakieś grille, ogniska, cokolwiek i pozostawiać po sobie masę odpadów. Ale chciałbym bardzo podziękować oczywiście tym wszystkim organizacjom, które pomogły mi, wszystkim tym jednostkom, które zobowiązały się i wywiozły, tak? Wywiązały się ze swojej obietnicy, wywiozły te wszystkie odpady regularnie, więc wszystko, co zebrałem do tej pory, jest wywiezione. Oczywiście Zakład Usług Komunalnych, Grupa Wodociągów w Górze Puławskiej i także chciałbym również Zarządowi Dróg Wojewódzkich podziękować, bo bardzo dużo worków usunął, bo sprzątałem przy drogach wojewódzkich, więc chciałbym podziękować im i wierzę, że ta współpraca będzie przebiegać pomyślnie i będziemy kontynuować nasze działania.
2: Mamy nadzieję, że dzisiejsza audycja była dla Was inspiracją i że już przychodzą Wam do głowy nowe pomysły i budzi się energia do działania. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz życzymy dobrego niedzielnego popołudnia. Magdalena Krawczak, do usłyszenia.
0: Co w regionie?
1: Co w regionie?
0: W Radiu Impuls.
5: Reklama.
6: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren! Ból!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
5: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: To niedziela, 17 dzień maja. Jest 13 czas na wiadomości.
5: Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragicznego wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. 3 osoby zginęły. Do zdarzenia 2 pojazdów doszło na drodze gminnej, informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
6: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Na miejsce zadysponowaliśmy ponad 20 strażaków, policję oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat.
5: Zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie oraz planowanym wycofaniem z Niemiec 2. Pułku Kawalerii USA, twierdzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w najnowszym wpisie na platformie X. Według biura medialne doniesienia o ograniczeniu obecności Amerykanów w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Nie podjęto żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania USA w Polsce, a relacje polsko-amerykańskie opierają się na codziennej współpracy, wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu, zaznacza z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd wiedział czy nie wiedział o amerykańskich planach? O tym już nasz dziennikarz Michał Radkowski.
7: Najpierw media ze Stanów donosiło o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce. Później wicepremier i szef MON zaprzeczał i mówił, że Waszyngton zamiast redukować, reorganizuje swoje wojska. Premier mówił w piątek, że ma wszystko pod kontrolą, a wczoraj szef BBN opublikował zdjęcia ze spotkania w Pałacu Prezydenckim Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Panowie mieli rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. A w najbliższych dniach członkowie rządu będą o tym rozmawiać z amerykańską administracją wojskową.
5: Po 11 miesiącach do portu w stanie Virginia wrócił USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata. Okręt wspierał amerykańskie siły w wojnie z Iranem oraz w złapaniu byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Jednostka i 2 towarzyszące jej niszczyciele zacumowały w bazie morskiej Norfolk.
4: Połowa maja za nami, wiosna w pełnym rozkwicie, a my zaczynamy nasze wspólne popołudnie. Dziś w radiu zasada jest prosta, żadnego pośpiechu, dużo dobrej muzyki i historie, które idealnie pasują do niedzielnej kawy. Przy mikrofonie Ewelina Kroczek, zapraszam.

0: Dziś mamy Światowy Dzień Pieczenia. Domowe ciasto pachnie lepiej niż najlepsza świeczka zapachowa. To święto ma nas zachęcić do własnych wypieków, bo nawet najprostszy placek smakuje jak sukces. Zwłaszcza jeśli nie trzeba go odrywać od blachy siłą. Zdarza się wam? Pieczemy dla smaku, na pewno dla relaksu. Niektórzy tak, albo no dla lajków na Instagramie też się zdarza. To może właśnie teraz jest idealna pora na kawałek domowego ciasta i popołudniową kawę. Smacznego. A my już za kilka chwil pięknie dla was zagramy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Po reklamie.

0: rodzinie może mieć wpływ na fortunę. Okazuje się, że wśród 500 najbogatszych ludzi świata najczęściej powtarzają się imiona John i David, a wśród kobiet Maria. Chociaż statystycznie najbardziej bogate jest imię Alice. Średni majątek ponad 150 miliardów dolarów. Eksperci jednak uspokajają. Samo imię milionów nie gwarantuje. A skoro mowa o imionach, przypominamy, że dziś świętują Sławomir, Weronika oraz Andrzej, Wiktor, Bruno, Brunon, Wilhelm, Antonia i Paschalis. Najlepsze życzenia składamy solenizantom i jubilatom i za kilka chwil zagramy ze specjalną dedykacją dla Was. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary! Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Po reklamie.
9: To 17 dzień maja, niedziela, jest 14, czas na wiadomości.
10: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu wciąż aktualne na południu województwa śląskiego. Może też rosnąć poziom wody w rzekach. Anna Kropaczek teraz w faktach. Gdzie może jeszcze popadać?
11: Ostrzeżenia przed opadami obowiązują w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i pszczyńskim. Deszczowo będzie do wieczora, ale opady powinny być coraz słabsze. Tam, gdzie mocno pada, obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Poziom wody w rzekach rośnie. Warunki turystyczne w Beskidach w związku z pogodą są trudne, szlaki są mokre i śliskie. Jest duże zachmurzenie, a temperatura wynosi od 3 do 9 stopni.
10: A już za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
12: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne. To buduje tą więź ratowniczą.
13: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
12: Tak jest. Oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych. My też wszyscy się starzejemy. Każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to też wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
10: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopru, w rozmowie z Stanisławem Pawłowskim. Xabi Alonso ma zostać nowym trenerem Chelsea London. Takie informacje podają brytyjskie i hiszpańskie media, a londyński klub oficjalnie potwierdził już zatrudnienie Hiszpana. Alonso kilka miesięcy temu rozstał się z Realem Madryt. Wcześniej uświęcił sukcesy z Bayerem Leverkusen. Kamirita Sherpa po raz 32 wspiął się na Mount Everest, poprawiając tym samym swój ubiegłoroczny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt ziemi. Znany nepalski przewodnik ma 56 lat.
9: Niedzielne popołudnie, data zaznaczona na czerwono w kalendarzu, no takie lubimy najbardziej, z relaksem i odpoczynkiem w roli głównej. Ja mam dla Was przygotowane świetne muzyczne kawałki. Ewelina Kroczek, zapraszam, zostańcie z nami.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: takie informacje, po których człowiek automatycznie sprawdza, czy na pewno dobrze usłyszał, czy przeczytał. Posłuchajcie, 30-letni Bartek Ziemski z Bielska-Białej zdobył lot, czwarty najwyższy szczyt świata, ponad 8,5 tysiąca metrów. Ale najlepsze jest to, że on nie tylko wszedł tam bez tlenu z butli, on z tego szczytu zjechał na nartach. To już jego 8-tysięcznik w tym stylu właśnie, czyli kiedy większość z nas walczy o oddech na trzecim piętrze bez windy, to są ludzie, którzy w Himalajach przypinają narty i jadą w dół od tak, czapki z głów. Niedziela to czas, kiedy część z nas może w końcu realizować swoje pasje. Bawcie się dobrze. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Impuls.

0: jeszcze chwila i zacznie się wielkie wakacyjne polowanie na leżaki, parawany i miejsce przy hotelowym basenie, ale wygląda na to, że Polacy znaleźli na to sprytny sposób. Coraz więcej osób planuje urlop właśnie teraz, wiosną albo na początku lata. Powód: mniej ludzi, więcej spokoju i przede wszystkim dużo niższe ceny niż w lipcu i w sierpniu. Klasyczny urlop w środku lata wybiera dziś już naprawdę niewielu. Nowy luksus to cisza, brak kolejek, no i kawa wypita bez walki o stolik. Dokładnie taka, jaką możecie wypić teraz przy naszej muzyce. Przeboje, które znacie i które można zanucić.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: To niedziela, 17 dzień maja, jest 15, czas na wiadomości.
3: Wśród osób rannych w wypadku we włoskiej Modenie jest Polka. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje polskie MSZ. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych. Stan 3 lekarze określają jako ciężki. Magdalena Greiner.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Magdo, co ustaliłaś?
4: Wśród poszkodowanych w ataku 31-latka są dwie turystki z zagranicy. Oprócz Polki również kobieta z Niemiec. MSZ nie chce na razie mówić o stanie zdrowia poszkodowanej Polki.
5: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
4: Zaznacza Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po sobotniej tragedii dzisiejszą wizytę na Cyprze odwołała premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, gdzie ma się pojawić również prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają wspólnie odwiedzić rannych w szpitalu.
3: Fatalne warunki w górach. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie Tatr. Intensywnie pada tam deszcz, a powyżej górnej granicy lasu śnieg. Na Podhalu wzrosło też zagrożenie podtopieniami. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Rozpoczęły się próby do koncertu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadzi maestro Benjamin Pope. Próby są intensywne, no a w partyturze dużo muzycznych zaklęć, między innymi dla partii fletu, opowiada flecistka Filharmonii Krakowskiej Magdalena Di Blas.
6: Mamy tutaj dużo magicznych zaklęć. Partia fletu właśnie w tym utworze niesie ze sobą dużo technicznych wyzwań, ale oczywiście my tutaj sobie z tym doskonale radzimy. Flety tak naprawdę tańczą i czarują.
3: Koncert o 17 w Tauron Arenie Kraków.
2: Kalendarz przypomina, że to Światowy Dzień Telekomunikacji. Bądźmy więc w kontakcie. Z przyjemnością zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek i wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Kiedyś wydawało mi się, że życie na Capri albo w Wenecji to spełnienie marzeń, kawa z widokiem na morze, słońce. Tylko że z tym widokiem przychodzą turyści. Na Capri bywało ich 50 tysięcy dziennie. Dlatego władze mówią stop chaosowi. Grupy mają być mniejsze, a zamiast głośników, słuchawki, nawet mieszkańcy nie mogą już zaczepiać turystów. Wygląda na to, że w miejscu wypoczynkowym w końcu uda się wypocząć. My na szczęście nie mamy tłumów. Jest spokojnie, jest bardzo dobra muzyka, bo to muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Uwaga, uwaga, technologia zrobiła wielkie koło i wracamy do telefonów z klawiaturą. Coraz więcej młodych ludzi zamienia smartfony na tak zwane dumpfony. Bez aplikacji, bez miliona powiadomień można z nich dzwonić, pisać SMS-y i ładować raz na kilka dni. Eksperci mówią, że mamy dość cyfrowego chaosu. W tym roku najbardziej nowoczesną funkcją telefonu staje się, jak się okazuje, święty spokój. U nas ten spokój znajdziecie w każdym dźwięku. Za kilka chwil muzycznie na pewno Was zaskoczymy. Może właśnie w to niedzielne popołudnie uda się odpocząć. Bez telefonu, tylko muzyka.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, etc.

0: Livocom lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Dzień trwa 15 godzin i 49 minut, więc jest sporo czasu, żeby go dobrze wykorzystać. Do wieczora jeszcze daleko, to niedzielne popołudnie. Spędzę z Wami Ewelina Kroczek. Zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji, święto wszystkiego, dzięki czemu możemy do siebie zadzwonić albo wysłać oddzwoni później i nigdy tego nie robić, na przykład. Kiedyś czekało się tydzień na listę, dziś denerwujemy się po 5 sekundach bez odpowiedzi, prawda? Ale umówmy się, są 2 dźwięki, które budzą w nas dziś największe emocje. To sygnał przychodzącego przelewu i ikona stabilnego Wi-Fi. My łączymy się z Wami bez zakłóceń. Za kilka chwil ponownie pięknie dla Was zagramy. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
12: Po reklamie.

0: Wracamy do Was w to majowe popołudnie. Pamiętacie? Bociana Krótka z mazurskiej Krutyni. Śledziliśmy jego powrót, rehabilitację i to, jak dołączyła do niego pani Krutkowa. Mamy fantastyczny finał. Krutek i jego żona zostali właśnie rodzicami 5 piskląt. Maj to u bocianów ewidentnie miesiąc rodzinny. Rozejrzyjcie się po okolicy w gniazdach. Pewnie wszędzie robi się już ciasno. Piękny miesiąc. Kwitną bzy. Zimni ogrodnicy już się z nami pożegnali, więc myślę, że w końcu będzie można czerpać z tych przyjemnych okoliczności przyrody.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Trenujemy formę na rowerową stolicę Polski. Do 21 maja trwa oficjalny trening w ramach kampanii Aktywne Miasta. Główna rywalizacja odbędzie się tradycyjnie w czerwcu. Dołącz do nas i szukaj informacji na stronach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miasta Puławy. Zainstaluj aplikację i kręć kilometry dla Puław.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
12: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Po reklamie.

0: Nosisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Reklamie.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Impuls.
14: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: niedzielne późne popołudnie, 17 dzień maja. Niektórzy być może słuchają nas w trasie. Bezpiecznie wracajcie do celu. Pozdrawiamy też tych na weekendowych dyżurach. Gdziekolwiek jesteście, gramy dla was. Ewelina Kroczek, zapraszam.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. To dzięki nim wiemy, co się dzieje na świecie szybciej niż zdążymy zaparzyć kawę. Radio, telewizja, internet, to one nas łączą, ale pamiętajmy, w świecie, gdzie informacja okrąża glob w sekundę, najcenniejsza nadal jest ta dobrze sprawdzona wiadomość. Ważne wiadomości znajdziecie także na naszej stronie internetowej, a my już za kilka chwil ponownie dla Was zagramy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Masz Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo EOBUWie

0: Nemodivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

0: To niedzielne popołudnie i wiadomość, która podnosi ciśnienie zapracowanym. W Europie trwa właśnie wielki pilotażowy program skróconego tygodnia pracy. 4 dni w biurze albo krótsze dniówki. No, brzmi jak marzenie, ale wyniki są ciekawe. Większe zadowolenie częściej deklarują szefowie niż pracownicy. Czy to rewolucja? Zobaczymy. Na razie cieszymy się niedzielą, która ma na szczęście tyle godzin, ile trzeba. Chociaż niespiesznie zmierzamy do wieczora, jutro poniedziałek, ale niech to nie psuje Wam dzisiejszego świętego spokoju. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bądźcie blisko nas. Ewelina Kroczek. Do usłyszenia. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Już trwa

0: Codziennie po 18.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Po reklamie.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Po reklamie.
3: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Czy wiesz, jak wiele zawdzięczamy pszczołom? To mali bohaterowie, od których zależy nasz świat. Już 20 maja zapraszamy do Galerii Zielona na wyjątkowe wydarzenie. Przygotowaliśmy moc atrakcji, warsztaty budowy hoteli dla owadów, strefa kreatywna dla najmłodszych oraz spotkania z prawdziwymi pszczelarzami. Zobacz z bliska strefę pokazową i odkryj tajemnicę ula. Galeria Zielona. Zapraszamy 20 maja.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Po reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
0: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie.
2: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
4: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Radio
1: Muzyka
0: Impuls.
1: Wybrana dla ciebie.

awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

za moim oknem właśnie umilkł drąg i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs, niech nam turuje. Nie pożał

za moim oknem właśnie umilkł drozd i już odlatuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzask, niech nam wtóruje.